się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.

0: маніпуляції на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 10 червця в Białymstoku odbyło się spotkanie Andrzeja Poczobuta z osobami, które przez 5 lat jego uwięzienia uczestniczyły w akcjach solidarnościowych, organizowały pikiety, manifestacje i wydarzenia przypominające o losie więzionego działacza. Przez cały okres jego przetrzymywania Białystok pozostawał jednym z najważniejszych miejsc, gdzie regularnie upominano się o jego wolność. Sam Andrzej Poczobut przyznał, że informacje o organizowanych wiecach i akcjach wsparcia docierały do niego nawet za więziennymi murami, co dodawało mu sił, by przetrwać ten trudny czas. Oprócz tego działacz mniejszości polskiej na Białorusi został uhonorowany honorową odznaką województwa podlaskiego. Wyróżnienie wręczył marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Andrzej Poczobut spotkał się również z prezydentem miasta oraz przedstawicielami władz samorządowych. Podczas rozmów dziękował za wieloletnie wsparcie, jakie otrzymywał zarówno od władz województwa i miasta, jak również od mieszkańców regionu. Ten moment był wyrazem solidarności z człowiekiem, który przez lata pozostawał wierny swoim przekonaniom mimo prześladowań i więzienia, mówi działacz społeczny z Grodna Sergiej Wyramieńka.
3: Od 5 lat wychodziliśmy tu w Białymstoku. To była taka nasza polsko-białoruska warta solidarności z Andrzejem Poczobutem, wcześniej z Angeliką Borys. No i wreszcie doczekaliśmy się, że Andrzej jest na wolności. Bardzo się cieszę z tego powodu i spodziewam się, że jednak na tym nie zaspokoimy się. Będziemy wychodzić co miesiąc, żeby solidaryzować się z tymi więźniami politycznymi, którzy są jeszcze w więzieniu w łapach Łukaszenki.
2: Na briefingu zorganizowanym przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska Andrzej Poczobut powiedział, że jego decyzja o powrocie pozostaje aktualna. Jak zaznaczył, Grodno jest jego domem, a Związek Polaków na Białorusi, mimo trudnych warunków i utraty siedzib, nadal działa i potrzebuje jego obecności. Dodał, że nie zdecydowałby się na wyjazd z Białorusi, gdyby nie miał zapewnienia od białoruskich władz, że będzie mógł wrócić. Kreml wciąż wykorzystuje Mińsk na szeroką skalę w wojnie przeciwko Ukrainie. Terytorium Białorusi służy m.in. do rozmieszczania rakiet i wywierania presji na broniącego się sąsiada, a ostatnio jako korytarz dla przelotów dronów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nieraz podkreślał, że Rosja wykorzystuje terytorium Białorusi do omijania ukraińskich systemów obrony powietrznej i sterowania dronami typu Shahed. Według ukraińskiego przywódcy sprzęt do ataków jest umieszczany bezpośrednio na dachach budynków mieszkalnych w białoruskich miastach, co stanowi poważne zagrożenie dla obywateli kraju. Oprócz tego ukraińscy hakerzy odkryli, że Rosja aktywnie wykorzystuje białoruskie maszty komórkowe do wyznaczania tras dla swoich dronów szturmowych. W swojej kolejności eksperci z Instytutu Badań nad Wojną zaznaczają, że Kreml mógłby wykorzystać terytorium Białorusi do przeprowadzenia ataków na zachodnią i północno-zachodnią Ukrainę, gdzie przebiegają kluczowe szlaki logistyczne z Polski na Ukrainę, a także linia kolejowa łącząca oba kraje. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka uważa, że prawdopodobieństwo wciągnięcia reżimu w Mińsku w bezpośrednie działania bojowe istnieje, choć na razie przesłanek ku temu nie ma.
4: Ja na razie nie widzę bardzo jednoznacznych, konkretnych przygotowań do włączenia się armii białoruskiej do wojny. Tym bardziej, że ta armia nie jest cały czas przygotowana do tej wojny. W obecnej sytuacji możemy mówić o kilkunastu tysiącach żołnierzy, którzy byliby w stanie się do tej wojny włączyć, ale to wymagałoby na przykład znacznego umocnienia granicy między Białorusią a Ukrainą, nasycenia tej granicy jednostkami, więc tak naprawdę to niewiele by stronie rosyjskiej dało.
2: Obywatele Białorusi biorą bezpośredni udział w tej wojnie. Według ekspertów po stronie rosyjskiego najeźdźcy walczy prawie 3000 Białorusinów, z których ponad 400 zginęło. Natomiast inicjatywa Chce Żyć wskazuje, że w obronie sąsiada stanęło około 1000 ochotników z Białorusi. Autorzy badania zaznaczają jednak, że rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, ponieważ statystyki nie uwzględniają Białorusinów posiadających podwójne obywatelstwo. Polska niemal całkowicie zablokowała szlak nielegalnej migracji z Białorusi. Statystyki Straży Granicznej pokazują gwałtowny spadek prób przekroczenia granicy, a służby podkreślają, уже от месяцы жадному мигрантове не удалось скутечно сфорсовать забезпечень. Граница польско-белоруска есть обецне хранена през велеварствовый систем, обеймуйонцы сталовые запоры, мониторинг электроничный ораз целодобовый надзор служб. Вздвуж границы дзялаю камеры, термовизия и чуйники руху, которые позволяют шибко выкрывать пробы нелегального překрочення. Охрана запевняю функціонаріюша стражі граничної, вспірані през жовнежі войска польського і поліції. Додатково використовані са дрони ораз новочесні системи обсервацийне. Розбудоване забезпечення технічне і стала обецність служб значонцо утрудняє у нелегальну міграцію ораз діяльність груп, займуючихся примитом людзі. В 2026 року всі пруби нелегального překрочення границі польсько-білоруської були неудане. Жечничка Подляського відділу Стражі Гранічної подполковник Катерина Зданович запевняє, що польські служби са цілий час на постерунку і готові до ewentualnego pogorszenia się sytuacji.
0: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy, które znajduje się w pasie drogi granicznej. Tu mówimy o siatce, która jest podwyższana, wzmacniana po to, by właśnie tym osobom, które próbują nielegalnie tą drogą dostać się do Polski, jak najbardziej utrudnić to przekroczenie granicy i po to, by funkcjonariusze patrole Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego wspierający nas w codziennej służbie mogli szybko i skutecznie docierać na miejsce, by nie dopuszczać do prób nielegalnego przekraczania granic.
2: 28 maja 2024 roku podczas służby na granicy polsko-białoruskiej śmiertelnie ugodzony nożem został szeregowy Mateusz Sitek. Zmarł w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jak ustaliło radio RMF FM, podejrzany o zabójstwo obywatel jednego z państw Afryki Północnej ukrywa się na Białorusi. Mimo wniosku o jego aresztowanie i ekstradycję, białoruskie władze nie odpowiedziały, a śledztwo zostało zawieszone.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Berazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Po wydarzeniach, które wstrząsnęły Białorusią w 2020 roku, Andrzej Nowik w geście sprzeciwu wobec polityki władz opuścił państwową scenę teatralną. Za swoją postawę został wpisany na tzw. czarną listę białoruskich artystów. Od 2021 roku mieszka i tworzy w Warszawie, gdzie stał się jedną z najbarwniejszych postaci białoruskiego życia teatralnego na emigracji. Jest prezesem fundacji By Teatr, pomysłodawcą i organizatorem polsko-białoruskiego laboratorium dramaturgicznego Proste Słowa, pedagogiem i prowadzącym studio aktorskie w Warszawie. W dzisiejszym programie Andrzej Nowik opowiada o tym, jak się odnalazł w Polsce po wymuszonej emigracji.
3: Czuję się absolutnie świetnie teraz, ale oczywiście po 5 latach zamieszkania w Polsce. Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym. Przyjechałem po zmuszonej emigracji po prostu, żeby przeżyć i zacząłem pracować i taksówkarzem, i kurierem, i tak dalej na różnych pracach, ale w końcu zawód sam wrócił do mnie i w końcu zostałem się reżyserem. Za te ostatnie 3 lata, po których już coś zrobiłem, to mogę sobie na spokojnie zdecydować, że tak, Polska pozwala być osobą twórczą, kiedy do tego idziesz, kiedy spróbujesz coś zrobić i zawsze odnajdujesz się ludzi, partnerzy, którzy cię wspierają i głównie być chętnym, być zaangażowanym i coś robić, coś tworzyć. Dlatego myślę, że każda osoba może być świetnie przyjęta w gronie artystycznym.
0: W ciągu ostatnich lat współpracowałeś z polskim środowiskiem twórczym. Opowiedz, co to były za projekty i jak przebiegała współpraca?
3: Za ostatnie 3 lata zrealizowałem dużo projektów wyłącznie przez polskich partnerów i organizacji. Ministerstwo Kultury, Instytut Teatralny imieni Zbigniewa Ryszewskiego, Centrum Dialogu Mieroszowskiego, i tak dalej, i tak dalej. Zrealizowaliśmy 3 spektakle i zorganizowaliśmy jeszcze 2 laboratoria dramatopisarskie, które nacelone na wybudowanie mostów pomiędzy twórczymi emigrantami ze wschodu z polskim twórczym i teatralnym przede wszystkim społecznością. No i przede wszystkim spektakl Bieżeńcy 1915, który już był zaproszony na 13 festiwale międzynarodowych. Był pokazany 30 razy za ostatnie 8 miesięcy. I to ja myślę, że bardzo dobry sukces. No i teraz akurat parę dni temu powstała nowa sztuka, nowy spektakl Głosy Odysei, też dofinansowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ryszewskiego w ramach programu OFF Polska.
0: Mówiąc o niedawnej premierze, Odyseja przede wszystkim kojarzy się z trudną drogą do domu. Dla kogo jest adresowany ten spektakl? Dla Białorusinów i Ukraińców, którzy zmuszeni szukać nowego miejsca w tym świecie w wyniku represji politycznych czy wojny, a być może dla Polaków, jako przypomnienie o długiej i ciężkiej drodze ku odzyskaniu wolności i własnego domu.
3: To w moim zdaniu bardzo szerszy temat, nie przekierowany na jakąś narodowość albo kogoś konkretnego. To w ogóle wyszedł taki manifest przeciw romantyzacji wojny. W ogóle powstaje pytanie, czym jest dom i jeszcze do tego, kto może sobie pozwolić zabierać dom u kogoś. To nie zwykła adaptacja Homera. To takie bardzo, bardzo teraźniejsze paralele rozumienie dzisiejszego światu. To jakby autorskie przeczytanie. Oczywiście podejmuję tematy, które dociera do mnie i dotyka mnie. I dużo takich bardzo poważnych rzeczy, o których powinny ludzie pomnieć, myśleć i robić wysnowy, żeby nie powtórzyć to, co już powtarza się przez 5000 lat. To nie przekierowane nawet tylko na polską. Tam w ogóle nie wykorzystamy języka polskiego, a mówimy w 7 językach różnych, ale każdy język ma swoje znaczenie. Moim głównym celem było zadawać pytanie i porozmawiać z widownią, z ludźmi o tym, a co musimy robić dalej.
0: Jakie są plany na najbliższy czas?
3: Plany na najbliższy czas jest takie, że w sierpniu zaczynamy drugą edycję Laboratorium Dramatopisarskie Proste Słowy. Do tego, że jedziemy do Lublina ze spektaklem Głosy Odysei. Dużo występów w różnych częściach Polski, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Białymstoku, z Bieżańcami. Jedziemy do Sokółki, jedziemy do Tekocina, do Czechów. Także proszę obserwować nas na naszych stronach i mediach społecznościowych i czekajcie nas w gości, w swoich miastach, w swoich krajach i do zobaczenia.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny rozpoczynamy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o zamieszkach, które miały miejsce w Grodnie w czerwcu 1935 roku, wkrótce po śmierci Józefa Piłsudskiego. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stres oraz jego przebojowym utworem Ciężką drogą.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny rozpoczynamy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Polska działalność niepodległościowa na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, anektowanych przez Związek Sowiecki, nie zakończyła się w lipcu 1944 roku, po rozbrojeniu oddziałów Armii Krajowej pod Wilnem. Komendy okręgów Wilno i Nowogródek oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego, należącego do okręgu AK Białystok, funkcjonowały do lata 1945 roku. Początkowym założeniem polskiego dowództwa było utrzymanie polskiej organizacji podziemnej do czasu zakończenia wojny i spodziewanej konferencji pokojowej, która, jak uważano, przesądziłoby o przynależności państwowej tego terytorium. Zalecano rozwiązanie oddziałów leśnych i unikanie starć z Sowietami, co jednak okazało się zupełnie niemożliwe. Podejmowanie samoobrony było narzucone przez sytuację i okazało się wręcz niezbędne, oczekiwane zarówno przez żołnierzy Armii Krajowej, jak i niezorganizowaną ludność cywilną. Pomimo ustawicznego dążenia dowództwa do rozładowania lasów, w miejsce oddziałów rozformowanych stale powstawały nowe. Po lipcu 1944 roku do lata 1945 na Wileńszczyźnie działało 20 oddziałów i grup partyzanckich, zarówno na terenie litewskiej, jak i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Na Grodzieńszczyźnie, w obwodach Grodno Prawy i Lewy Niemen oraz Wołkowysk walczyło wówczas 6 oddziałów, łącznie około 200 żołnierzy. Na Nowogrodczyźnie, Białoruska SRS, operowały 42 oddziały i grupy partyzanckie wywodzące się z Armii Krajowej, także 3, których proweniencja jest trudna do określenia, złożone jednak głównie z Polaków. Prowadzone tu walki miały bardzo zacięty charakter. W ciągu roku, do jesieni 1945 roku, poległo blisko 1000 polskich partyzantów. Źródła sowieckie mówią nawet o likwidacji 3000 tzw. polskich bandytów, ale wliczana jest tu zapewne także ludność cywilna, zamordowana podczas działań pacyfikacyjnych. Najczęstszą formą działań polskiego podziemia była samoobrona przed agenturą i najbardziej niebezpiecznymi funkcjonariuszami sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Akcji zaczepnych lub odwetowych przeciwko wojskom wewnętrznym NKWD lub Armii Czerwonej, z uwagi na ogromną dysproporcję sił, było stosunkowo niewiele. Większość najbardziej krwawych starć wynikała z aktywności strony sowieckiej. Symbolicznego wymiaru nabiera śmierć twórcy operacji Ostrobrama, podpułkownika Macieja Kalenkiewicza-Kotwicza i jego 36 podkomendnych w boju z NKWD pod Surkątami. W walkach z sowieckimi siłami bezpieczeństwa polegli legendarni organizatorzy polskiego oporu z lat okupacji niemieckiej, podporucznik Czesław Zajączkowski Ragnar i porucznik Jan Borysiewicz Krysia. Do najkrwawszych bitew należały walki oddziałów Komara, Zemsty i Filara w Puszczy Rudnickiej, ponad 30 zabitych, oraz Orlicza i Tumrego pod Rowinami koło Korelicz, 89 zabitych w styczniu 1945 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i

0: Польське подружжя на Білорусі.
1: Гродно, рок 1935. Miasto Elizy Orzeszkowej, tygiel kultur, gdzie niemal połowę mieszkańców stanowiła społeczność żydowska. Miasto, które wydawało się oazą spokoju, dopóki jeden czerwcowy wieczór nie zmienił wszystkiego, kładąc się cieniem na relacjach sąsiedzkich. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś prześledzimy historię największych zamieszek międzywojennego Grodna, trzydniowego pogromu, który zaczął się od błahej kłótni w sali tanecznej. Wszystko zaczęło się w nocy z 4 na 5 czerwca w popularnej sali tanecznej Reisnera przy ulicy Brygickiej 10. To tam 22-letni Władysław Kuszcz, grodnianin, według jednej z wersji służący w marynarce wojennej w Gdyni, według drugiej tylko noszący ksywę marynarz, spędzał jeden z wieczorów swojego urlopu. Tego wieczoru z powodu młodej tancerki Niny Malinowskiej doszło do sprzeczki między nim a dwoma żydowskimi młodzieńcami, Szmulem Steinerem i Mejlachem Kantorowskim. Awantura przeniosła się na zewnątrz. W bramie domu numer 13 przy Brygickiej Kurz został pchnięty nożem w plecy. W stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł. Co ironiczne, próbowano go ratować w szpitalu żydowskim. W tamtych czasach w Grodnie nierzadko zdarzały się tego typu historie, kończące się mniej lub bardziej tragicznie. Przedwojenne gazety grodzieńskie niemal co tydzień donosiły o napadach i bójkach z użyciem noży, w których brały udział 2, 3, a nawet 5 czy 6 osób. Na przykład dokładnie w tym samym czasie, gdy Władysław Kuszcz wykrwawiał się na śmierć na Brygickiej, niejaki Guźmicki zaatakował nożem Pinchasa Dubińskiego na drugim brzegu Niemna. Ten ostatni miał jednak więcej szczęścia niż Kuszcz, przeżył. Ale dlaczego właśnie wypadek z Kuszczem stał się przyczyną zamieszek w mieście? Po pierwsze, wiadomość o śmierci polskiego marynarza, nawet jeżeli była to tylko ksywa, z rąk Żydów, lotem błyskawicy obiegła miasto. Po drugie, napięcie potęgował fakt, że działo się to tuż po śmierci Józefa Piłsudskiego, którego mniejszości narodowe w II RP, a szczególnie Żydzi, uważały za swojego opiekuna i którego odejście ośmieliło środowiska nacjonalistyczne. Pogrzeb zaplanowano na 7 czerwca, na godzinę 17. Już przed domem Kuszcza zebrały się tłumy, około 1000 osób. Procesja żałobna prowadzona przez księdza Jana Malinowskiego w stronę cmentarza Farnego rosła z każdym metrem, osiągając liczbę 2000 uczestników. Choć na samym cmentarzu zakazano przemówień, by nie podsycać emocji, iskra została rzucona. Po zakończeniu ceremonii grupa radykałów, którym przewodził Alfons Panasiuk, nie rozeszła się do domów. Tłum wokół nich zaczął rosnąć i w końcu około 1000 osób ruszyło w stronę centrum, przechodząc ulicami Jerozolimską, Brygicką i Dominikańską.

Tłum szybko rozpadł się na mniejsze, agresywne grupy. Zaczęło się od wybijania szyb, ale szybko przeszło w brutalne bicie przypadkowych przechodniów Żydów. Po latach świadkowie wspominali. Krzyczeli „bij Żyda”, na każdym rogu pisali „nie kupuj u Żyda”. Policja i wojsko stały w centrum, ale nikt nie próbował powstrzymać tłumu. Była pełna swoboda. Kto chciał, wynosił z żydowskich sklepów, co mu się podobało. Tak wspominał tę chwilę Stefan Chociej, który miał wtedy zaledwie 8 lat. Inny świadek, Anatol Pieśniak, opisywał, że z okien domu przy ulicy Wileńskiej widział, jak niszczono wszystko, co żydowskie. Według późniejszych raportów policyjnych wybito szyby w 183 domach i 85 sklepach. Straty materialne oszacowano na ponad 20 tysięcy ówczesnych złotych, sumę odpowiadającą 200 średnim pensjom robotniczym. Zamieszki pochłonęły dwie ofiary śmiertelne. 21-letni Izrael Berezowski, syn kantora Wielkiej Synagogi, zmarł od ciężkiego urazu głowy. Druga ofiara to 52-letnia krawcowa Gedalia Bachar, którą tłum ukamienował na oczach jej 12-letniego syna. Ponad 40 osób zostało rannych. W nocy z 7 na 8 czerwca zaczęły powstawać oddziały samoobrony żydowskiej. Elimelech Horowitz wspominał organizowanie sieci telefonicznej i grup obrońców rekrutujących się z silnych ludzi, rzeźników, tragarzy, byłych żołnierzy. Siedziba sztabu mieściła się w mieszkaniu Aarona Jezerskiego. Uzbrojeni w noże, a rzadziej w broń palną, żydowscy mieszkańcy przygotowywali się do odparcia kolejnych ataków. Ale największe nasilenie agresji przypadło na pierwszy wieczór. Także samoobrona żydowska, przynajmniej według materiałów rozprawy sądowej, w żaden sposób nie zasygnalizowała o swoim istnieniu. Niepokoje trwały łącznie 3 dni i przeniosły się także na drugą stronę Niemna. Przy tym władze starały się wyciszyć sprawę. Skonfiskowano nawet numer dziennika kresowego, który odważył się publikować listę ofiar. Gazety więc, znające jak działa sanacyjna cenzura, ograniczały się do oficjalnych komunikatów o grupach mentów społecznych, które wywołały incydenty. Jesienią 1965 roku nadszedł czas rozliczeń przed sądem. Proces zabójców Kuszcza odbył się we wrześniu. Szmul Steiner został skazany na 12 lat więzienia, a Mejlach Kantorowski na 2 lata. Znacznie łagodniej jednak potraktowano uczestników pogromu. W listopadzie na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Główny prowodyr, Alfons Panasiuk, otrzymał tylko rok więzienia, a i ten wyrok zawieszono po wpłaceniu grzywny 100 zł. Tak niskie wyroki szokowały opinię publiczną i zostały uznane za zbyt łagodne nawet przez administrację wojewódzką w Białymstoku. Sąd Grodzieński nie zwrócił też uwagi na udział endecji w zamieszkach, choć Panasiuk należał do endeckiej młodzieżówki. W końcu nikt z figurantów sprawy o zamieszkach do więzienia nie trafił. Wydarzenia z czerwca 1935 roku zmieniły atmosferę Grodna. Między społecznościami zapanowała swego rodzaju zimna wojna. Rozpoczął się wzajemny bojkot sklepów, zakładów rzemieślniczych i restauracji. Radykalne ulotki krzyczały „Polaku, omijaj Żyda, wspieraj swoich”. Choć wielu mieszkańców wciąż starało się żyć w pokoju, wiedząc, że w żydowskim sklepie można kupić taniej lub na kredyt. Podział stał się jednak widoczny, a kilka lat później w Grodnie zaczęły się ukazywać ewidentnie antysemickie i nacjonalistyczne tygodniki i ulotki, powtarzające hasło „Polska dla Polaków”. To tyle o tym tragicznym wydarzeniu sprzed 91 lat, o którym nie należy zapominać. Do usłyszenia w kolejnych

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem o zespole Stres, grupie uznawanej za jednego z pionierów polskiego hard rocka. Choć nie zdobyła takiej popularności jak późniejsze gwiazdy rodzimej sceny, jej działalność miała duże znaczenie dla rozwoju cięższego rockowego brzmienia w Polsce. Zespół powstał w 1971 roku w Poznaniu. Tworzyli go wokalista i gitarzysta Mariusz Rybicki, basista Henryk Tomczak oraz perkusista Janusz Maślak. Muzycy początkowo grali głównie repertuar taneczny, ale inspirowali się również twórczością takich wykonawców jak Black Sabbath, Deep Purple czy Jimi Hendrix. Te wpływy szybko znalazły odzwierciedlenie w ich własnej muzyce. Już kilka miesięcy po założeniu grupa zaczęła odnosić sukcesy. We wrześniu 1971 roku wystąpiła na wielkopolskich Rytmach Młodych w Jarocinie, zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii zespołów. Dodatkowo Mariusz Rybicki został uznany za najlepszego instrumentalistę festiwalu. Wkrótce potem czytelnicy Gazety Poznańskiej wybrali Stres najpopularniejszym zespołem Wielkopolski. Dzięki tym osiągnięciom muzycy trafili do studia Radia Merkury w Poznaniu, gdzie rozpoczęli nagrywanie własnych kompozycji. Pierwsza sesja odbyła się w lutym 1972 roku, a utwory Granica Życia i Dwa Lata Świetlne pojawiły się na antenie radiowej. Największy sukces przyniósł jednak utwór Ciężką Drogą. Wiosną 1972 roku piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów rozgłośni harcerskiej i stała się jednym z najgłośniejszych rockowych nagrań tamtego okresu. W plebiscycie magazynu Non Stop znalazła się w czołówce najpopularniejszych utworów roku, a sam zespół uplasował się wysoko wśród najpopularniejszych grup muzycznych w Polsce. Mimo rosnącej popularności, kariera Stresu napotkała poważne przeszkody. Zespół nie otrzymał możliwości dołączenia do profesjonalnej estrady i funkcjonował na marginesie oficjalnego życia muzycznego. Muzycy rzadko koncertowali i nie mogli wydać własnej płyty, co znacznie ograniczało ich szanse na dotarcie do szerszej publiczności. W 1972 roku grupa zapisała się także w historii Poznania, nagrywając pierwszą wersję hymnu piłkarskiego Lecha Poznań. W sesji uczestniczyli nie tylko muzycy, ale również kibice klubu. W tym samym roku zespół miał okazję współpracować z wybitnym jazzowym wibrafonistą Jerzym Milianem, który wziął udział w jednej z sesji nagraniowych. Mimo kolejnych wyróżnień, sytuacja zespołu nie uległa poprawie. W 1973 roku Stres zdobył nagrodę podczas ogólnopolskiego przeglądu zespołów artystycznych w Płocku, ale nadal pozostawał formacją działającą poza głównym nurtem polskiej muzyki. W połowie lat 70. muzycy zaczęli poszukiwać nowego kierunku artystycznego. Skład został poszerzony o kolejnych instrumentalistów, a brzmienie wzbogaciło się o elementy rocka progresywnego. W następnych latach dochodziło do licznych zmian personalnych, jednak Mariusz Rybicki pozostał najważniejszą postacią grupy. Pod koniec działalności Stres przygotował kilka ambitnych programów estradowych, m.in. Teorię Powstania, Niepokonanego oraz Trylogię Przestrzeni. Zespół nagrywał również kolejne sesje radiowe, jednak nadal nie doczekał się pełnoprawnego albumu studyjnego. Ostatecznie grupa zakończyła działalność w 1979 roku. Przez wiele lat pozostawała legendą, znaną głównie kolekcjonerom i miłośnikom historii polskiego rocka. Dopiero po latach archiwalne nagrania zostały wydane przez Polskie Radio, a następnie ukazała się również winylowa kompilacja z najważniejszymi utworami zespołu. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z sesji nagraniowej Radia Merkury w Poznaniu z 1972 roku. W tamtym czasie utwór wzbudził sensację i zdominował praktycznie wszystkie listy przebojów, lecz władze uniemożliwiły dołączenie zespołu do profesjonalnej estradowej czołówki. Muzycy zmuszeni byli do egzystencji na marginesie oficjalnej sceny muzycznej. Muzykę skomponowali wspólnie Mariusz Rybicki oraz Henryk Tomczak, a sam Mariusz Rybicki jest autorem tekstu. Przed państwem zespół Stres. Ciężką drogą.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Dychaj, kap pisać. Piszy, kap dychać, każe Jessie Wells. I jeszcze dodaje, ludzi stworzony dla tego, kap stwarać temu ja, zbierają się stwarać muzyku i pastajanna ja je wypuskać. U młodości, u rodnym Arkansas, gdy dziadula pierapisywał ja mu biały album, ci Pepper's Lonely Hearts Club Band, hurtu The Beatles, kali było ja mu 12 gadoł, nazbierał nareszcie dostatkowo grosze, kap kupić swoją gitaru z Walmart. Był i czas, kali z publicznej biblioteki pazyczał kompakt dyski i kapiował ich na siemiejny komputer, kap słuchać Boba Dylana, Johnny Mitchell, John Baez, ci Woody Guthrie. Biografiu gataha apośniecha czytał, kali jahone baćka wiertał się do zdrowia pośla serdecznego przystupu u balnicy. I tady wyraszył, co następne je. Pajszął u góry, Ozark, postawił telefon na stojcy i zapisał pierwszą pieśniu. Zapisy raz posiudzili się, pośla zapisali się pełnoformatne albumy i tak gata krócić, ale Jessie Wells zastaje się sobą.

Czysta muzyczna forma. Współczesny amerykański trubadur Jesse Wells, a przed nami majstry flamenco? Nie, to daleko nie usio. Flamenco тут mieszается z rock muzyką, a nawet ciężkiej metalowej muzyką, bo z gatara paczynali u początkach 21. stulecia, kiedy byli jeszcze padletkami. Meksykański duet Rodrigo i Gabriela. Pośla pierwszych realizał jeszcze u Meksycy, przejechali u Irlandii, a tam nowy początek razem z albumem Rodrigo i Gabriela, jaki swój release miał u 2006 godzie. Wtedy dobili się topu muzycznych ratingów u Irlandii. Pośla pociekawiła się imi kampania Yamaha i tak do siądnia rychtują im customowe gitary. Rodrigo Sanchez, Gabriela Quintero z pieśniej Monster, jaka zajawia pra nowy, zapisany u Japonii album Our Home.

0: Палаци на Białorusi.
1: Факты и только факты.
2: 10 czerwca w Białymstoku odbyło się spotkanie Andrzeja Poczobuta z osobami, które przez 5 lat jego uwięzienia uczestniczyły w akcjach solidarnościowych, organizowały pikiety, manifestacje i wydarzenia przypominające o losie więzionego działacza. Przez cały okres jego przetrzymywania Białystok pozostawał jednym z najważniejszych miejsc, gdzie regularnie upominano się o jego wolność. Sam Andrzej Poczobut przyznał, że informacje o organizowanych wiecach i akcjach wsparcia docierały do niego nawet za więziennymi murami, co dodawało mu sił, by przetrwać ten trudny czas. Oprócz tego działacz mniejszości polskiej na Białorusi został uhonorowany honorową odznaką województwa podlaskiego. Wyróżnienie wręczył marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Andrzej Poczobut spotkał się również z prezydentem miasta oraz przedstawicielami władz samorządowych. Podczas rozmów dziękował za wieloletnie wsparcie, jakie otrzymywał zarówno od władz województwa i miasta, jak również od mieszkańców regionu. Ten moment był wyrazem solidarności z człowiekiem, który przez lata pozostawał wierny swoim przekonaniom mimo prześladowań i więzienia, mówi działacz społeczny z Grodna Sergiej Wyramieńka.
3: Od 5 lat wychodziliśmy tu w Białymstoku. To była taka nasza polsko-białoruska warta solidarności z Andrzejem Poczobutem, wcześniej z Angeliką Borys. No i wreszcie doczekaliśmy się, że Andrzej jest na wolności. Bardzo się cieszę z tego powodu i spodziewam się, że jednak na tym nie zaspokoimy się. Będziemy wychodzić co miesiąc, żeby solidaryzować się z tymi więźniami politycznymi, którzy są jeszcze w więzieniu w łapach Łukaszenki.
2: Na briefingu zorganizowanym przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska Andrzej Poczobut powiedział, że jego decyzja o powrocie pozostaje aktualna. Jak zaznaczył, Grodno jest jego domem, a Związek Polaków na Białorusi, mimo trudnych warunków i utraty siedzib, nadal działa i potrzebuje jego obecności. Dodał, że nie zdecydowałby się na wyjazd z Białorusi, gdyby nie miał zapewnienia od białoruskich władz, że będzie mógł wrócić. Kreml wciąż wykorzystuje Mińsk na szeroką skalę w wojnie przeciwko Ukrainie. Terytorium Białorusi służy m.in. do rozmieszczania rakiet i wywierania presji na broniącego się sąsiada, a ostatnio jako korytarz dla przelotów dronów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nieraz podkreślał, że Rosja wykorzystuje terytorium Białorusi do omijania ukraińskich systemów obrony powietrznej i sterowania dronami typu Shahed. Według ukraińskiego przywódcy sprzęt do ataków jest umieszczany bezpośrednio na dachach budynków mieszkalnych w białoruskich miastach, co stanowi poważne zagrożenie dla obywateli kraju. Oprócz tego ukraińscy hakerzy odkryli, że Rosja aktywnie wykorzystuje białoruskie maszty komórkowe do wyznaczania tras dla swoich dronów szturmowych. W swojej kolejności eksperci z Instytutu Badań nad Wojną zaznaczają, że Kreml mógłby wykorzystać terytorium Białorusi do przeprowadzenia ataków na zachodnią i północno-zachodnią Ukrainę, gdzie przebiegają kluczowe szlaki logistyczne z Polski na Ukrainę, a także linia kolejowa łącząca oba kraje. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka uważa, że prawdopodobieństwo wciągnięcia reżimu w Mińsku w bezpośrednie działania bojowe istnieje, choć na razie przesłanek ku temu nie ma.
4: Ja na razie nie widzę bardzo jednoznacznych, konkretnych przygotowań do włączenia się armii białoruskiej do wojny. Tym bardziej, że ta armia nie jest cały czas przygotowana do tej wojny. W obecnej sytuacji możemy mówić o kilkunastu tysiącach żołnierzy, którzy byliby w stanie się do tej wojny włączyć, ale to wymagałoby na przykład znacznego umocnienia granicy między Białorusią a Ukrainą, nasycenia tej granicy jednostkami, więc tak naprawdę to niewiele by stronie rosyjskiej dało.
2: Obywatele Białorusi biorą bezpośredni udział w tej wojnie. Według ekspertów po stronie rosyjskiego najeźdźcy walczy prawie 3 tysiące Białorusinów, z których ponad 400 zginęło. Natomiast inicjatywa Chce Żyć wskazuje, że w obronie sąsiada stanęło około 1000 ochotników z Białorusi. Autorzy badania zaznaczają jednak, że rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, ponieważ statystyki nie uwzględniają Białorusinów posiadających podwójne obywatelstwo. Polska niemal całkowicie zablokowała szlak nielegalnej migracji z Białorusi. Statystyki Straży Granicznej pokazują gwałtowny spadek prób przekroczenia granicy, a służby podkreślają, уже от месяцы жадному мигрантове не удалось скутечно сфорсовать забезпечень. Граница польско-белорусская есть обецне хранена через велеварствовый систем, обеймуйонцы сталовые запоры, мониторинг электроничный ораз целодобовый надзор служб. Вздвуж границы działają камеры, термовизия и чуйники руху, которые позволяют шибко выкрывать пробы нелегального překročenia. Охрона запевняют функционарюша стражи граничной, вспирани через жовнежи войска польского и полиции. Додатково використовані са дрони ораз новочесні системи обсервацийне. Розбудоване забезпечення технічне і стала обецність служб значенцо утрудняє у нелегальну міграцію ораз діяльність груп, займаючихся примитом людзі. В 2026 року всі пруби нелегального překрачення границі польсько-білоруської були неудане. Жечнічка Подляського відділу стражі граничної подполковник Катерина Зданович запевняє, що польські служби са цілий час на постерунку і готові до ewentualnego pogorszenia się sytuacji.
0: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy, które znajduje się w pasie drogi granicznej. Tu mówimy o siatce, która jest podwyższana, wzmacniana po to, by właśnie tym osobom, które próbują nielegalnie tą drogą dostać się do Polski, jak najbardziej utrudnić to przekroczenie granicy i po to, by funkcjonariusze patrole Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego wspierający nas w codziennej służbie mogli szybko i skutecznie docierać na miejsce, by nie dopuszczać do prób nielegalnego przekraczania granic.
2: 28 maja 2024 roku podczas służby na granicy polsko-białoruskiej śmiertelnie ugodzony nożem został szeregowy Mateusz Sitek. Zmarł w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jak ustaliło radio RMF FM, podejrzany o zabójstwo obywatel jednego z państw Afryki Północnej ukrywa się na Białorusi. Mimo wniosku o jego aresztowanie i ekstradycję, białoruskie władze nie odpowiedziały, a śledztwo zostało zawieszone.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Po wydarzeniach, które wstrząsnęły Białorusią w 2020 roku, Andrzej Nowik w geście sprzeciwu wobec polityki władz opuścił państwową scenę teatralną. Za swoją postawę został wpisany na tzw. czarną listę białoruskich artystów. Od 2021 roku mieszka i tworzy w Warszawie, gdzie stał się jedną z najbarwniejszych postaci białoruskiego życia teatralnego na emigracji. Jest prezesem fundacji By Teatr, pomysłodawcą i organizatorem polsko-białoruskiego laboratorium dramaturgicznego Proste Słowa, pedagogiem i prowadzącym studio aktorskie w Warszawie. W dzisiejszym programie Andrzej Nowik opowiada o tym, jak się odnalazł w Polsce po wymuszonej emigracji.
3: Czuję się absolutnie świetnie teraz, ale oczywiście po 5 latach zamieszkania w Polsce. Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym. Przyjechałem po zmuszonej emigracji po prostu, żeby przeżyć i zacząłem pracować i taksówkarzem, i kurierem, i tak dalej na różnych pracach, ale w końcu zawód sam wrócił do mnie i w końcu zostałem się reżyserem. Za te ostatnie 3 lata, po których już coś zrobiłem, to mogę sobie na spokojnie zdecydować, że tak, Polska pozwala być osobą twórczą, kiedy do tego idziesz, kiedy spróbujesz coś zrobić i zawsze odnajduje się ludzi, partnerzy, którzy cię wspierają i głównie być chętnym, być zaangażowanym i coś robić, coś tworzyć. Dlatego myślę, że każda osoba może być świetnie przyjęta w gronie artystycznym.
0: W ciągu ostatnich lat współpracowałeś z polskim środowiskiem twórczym. Opowiedz, co to były za projekty i jak przebiegała współpraca.
3: Za ostatnie 3 lata zrealizowałem dużo projektów, wyłącznie przez polskich partnerów i organizacji. Ministerstwo Kultury, Instytut Teatralny imieni Zbigniewa Ryszewskiego, Centrum Dialogu Mieroszewskiego, i tak dalej, i tak dalej. Zrealizowaliśmy 3 spektakle i zorganizowaliśmy jeszcze 2 laboratoria dramatopisarskich, które nacelone na wybudowanie mostów pomiędzy twórczymi emigrantami ze wschodu z polskim twórczym i teatralnym przede wszystkim społecznością. No i przede wszystkim spektakl Bieżeńcy 1915, który już był zaproszony na 13 festiwale międzynarodowe. Był pokazany 30 razy za ostatnie 8 miesięcy. I to ja myślę, że bardzo dobry sukces. No i teraz akurat parę dni temu powstała nowa sztuka, nowy spektakl Głosy Odysei, też dofinansowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ryszewskiego w ramach programu OFF Polska.
0: Mówiąc o niedawnej premierze, Odyseja przede wszystkim kojarzy się z trudną drogą do domu. Dla kogo jest adresowany ten spektakl? Dla Białorusinów i Ukraińców, którzy zmuszeni szukać nowego miejsca w tym świecie w wyniku represji politycznych czy wojny, a być może dla Polaków, jako przypomnienie o długiej i ciężkiej drodze ku odzyskaniu wolności i własnego domu.
3: To w moim zdaniu bardzo szerszy temat, nie przekierowany na jakąś narodowość albo kogoś konkretnego. To w ogóle wyszedł taki manifest przeciw romantyzacji wojny. W ogóle powstaje pytanie, czym jest dom i jeszcze do tego, kto może sobie pozwolić zabierać dom u kogoś. To nie zwykła adaptacja Homera. To takie bardzo, bardzo teraźniejsze paralele rozumienia dzisiejszego światu. to jakby autorskie przeczytanie. Oczywiście podejmuję tematy, które dociera do mnie i dotyka mnie. I dużo takich bardzo poważnych rzeczy, o których powinny ludzi pomnieć, myśleć i robić wysnowy, żeby nie powtórzyć to, co już powtarza się przez 5000 lat. To nie przekierowane nawet tylko na polską. Tam w ogóle nie wykorzystamy języka polskiego, a mówimy w 7 językach różnych, ale każdy język ma swoje znaczenie. Moim głównym celem było zadawać pytanie i porozmawiać z widownią, z ludźmi o tym, a co musimy robić dalej.
0: Jakie są plany na najbliższy czas?
3: No, plany na najbliższy czas jest takie, że w sierpniu zaczynamy drugą edycję Laboratorium Dramatopisarskie Proste Słowy. Do tego, że jedziemy do Lublina ze spektaklem Głosy Odysei. Dużo występów w różnych częściach Polski, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Białymstoku z Bieżańcami. Jedziemy do Sokółki, jedziemy do Tykocina, do Czechów. Także proszę obserwować nas na naszych stronach i mediach społecznościowych i czekajcie nas w gości, w swoich miastach, w swoich krajach i do zobaczenia.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny rozpoczynamy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o zamieszkach, które miały miejsce w Grodnie w czerwcu 1935 roku, wkrótce po śmierci Józefa Piłsudskiego. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stres oraz jego przebojowym utworem Ciężką drogą.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny rozpoczynamy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Polska działalność niepodległościowa na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, anektowanych przez Związek Sowiecki, nie zakończyła się w lipcu 1944 roku, po rozbrojeniu oddziałów Armii Krajowej pod Wilnem. Komendy okręgów Wilno i Nowogródek oraz dowództwo Inspektoratu Grodzieńskiego, należącego do okręgu AK Białystok, funkcjonowały do lata 1945 roku. Początkowym założeniem polskiego dowództwa było utrzymanie polskiej organizacji podziemnej do czasu zakończenia wojny i spodziewanej konferencji pokojowej, która, jak uważano, przesądziłoby o przynależności państwowej tego terytorium. Zalecano rozwiązanie oddziałów leśnych i unikanie starć z Sowietami, co jednak okazało się zupełnie niemożliwe. Podejmowanie samoobrony było narzucone przez sytuację i okazało się wręcz niezbędne, oczekiwane zarówno przez żołnierzy Armii Krajowej, jak i niezorganizowaną ludność cywilną. Pomimo ustawicznego dążenia dowództwa do rozładowania lasów, w miejsce oddziałów rozformowanych stale powstawały nowe. Po lipcu 1944 roku do lata 1945 na Wileńszczyźnie działało 20 oddziałów i grup partyzanckich, zarówno na terenie Litewskiej, jak i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Na Grodzieńszczyźnie, w obwodach Grodno Prawy i Lewy Niemen oraz Wołkowysk walczyło wówczas 6 oddziałów, łącznie około 200 żołnierzy. Na Nowogrodczyźnie, Białoruska SRS, operowały 42 oddziały i grupy partyzanckie wywodzące się z Armii Krajowej, także 3, których proweniencja jest trudna do określenia, złożone jednak głównie z Polaków. Prowadzone tu walki miały bardzo zacięty charakter. W ciągu roku, do jesieni 1945 roku, poległo blisko 1000 polskich partyzantów. Źródła sowieckie mówią nawet o likwidacji 3000 tzw. polskich bandytów, ale wliczana jest tu zapewne także ludność cywilna, zamordowana podczas działań pacyfikacyjnych. Najczęstszą formą działań polskiego podziemia była samoobrona przed agenturą i najbardziej niebezpiecznymi funkcjonariuszami sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Akcji zaczepnych lub odwetowych przeciwko wojskom wewnętrznym NKWD lub Armii Czerwonej, z uwagi na ogromną dysproporcję sił, było stosunkowo niewiele. Większość najbardziej krwawych starć wynikała z aktywności strony sowieckiej. Symbolicznego wymiaru nabiera śmierć twórcy operacji Ostrobrama, podpułkownika Macieja Kalenkiewicza-Kotwicza i jego 36 podkomendnych w boju z NKWD pod Surkątami. W walkach z sowieckimi siłami bezpieczeństwa polegli legendarni organizatorzy polskiego oporu z lat okupacji niemieckiej, podporucznik Czesław Zajączkowski-Ragnar i porucznik Jan Borysiewicz-Krysia. Do najkrwawszych bitew należały walki oddziałów Komara, Zemsty i Filara w Puszczy Rudnickiej, ponad 30 zabitych, oraz Orlicza i Tumrego pod Rowinami koło Korelicz, 89 zabitych w styczniu 1945 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Barazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Grodno, rok 1935. Miasto Elizy Orzeszkowej, tygiel kultur, gdzie niemal połowę mieszkańców stanowiła społeczność żydowska. Miasto, które wydawało się oazą spokoju, dopóki jeden czerwcowy wieczór nie zmienił wszystkiego, kładąc się cieniem na relacjach sąsiedzkich. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś prześledzimy historię największych zamieszek międzywojennego Grodna, trzydniowego pogromu, który zaczął się od błahej kłótni w sali tanecznej. Wszystko zaczęło się w nocy z 4 na 5 czerwca w popularnej sali tanecznej Reisnera przy ulicy Brygickiej 10. To tam 22-letni Władysław Kuszcz, grodnianin, według jednej z wersji służący w marynarce wojennej w Gdyni, według drugiej tylko noszący ksywę marynarz, spędzał jeden z wieczorów swojego urlopu. Tego wieczoru z powodu młodej tancerki Niny Malinowskiej doszło do sprzeczki między nim a dwoma żydowskimi młodzieńcami, Szmulem Steinerem i Mejlachem Kantorowskim. Awantura przeniosła się na zewnątrz. W bramie domu numer 13 przy Brygickiej Kuszcz został pchnięty nożem w plecy. W stanie ciężkim trafił do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł. Co ironiczne, próbowano go ratować w szpitalu żydowskim. W tamtych czasach w Grodnie nierzadko zdarzały się tego typu historie, kończące się mniej lub bardziej tragicznie. Przedwojenne gazety grodzieńskie niemal co tydzień donosiły o napadach i bójkach z użyciem noży, w których brały udział 2, 3, a nawet 5 czy 6 osób. Na przykład dokładnie w tym samym czasie, gdy Władysław Kuszcz wykrwawiał się na śmierć na Brygickiej, niejaki Guźmicki zaatakował nożem Pinchasa Dubińskiego na drugim brzegu Niemna. Ten ostatni miał jednak więcej szczęścia niż Kuszcz, przeżył. Ale dlaczego właśnie wypadek z Kuszczem stał się przyczyną zamieszek w mieście? Po pierwsze, wiadomość o śmierci polskiego marynarza, nawet jeżeli była to tylko ksywa, z rąk Żydów, lotem błyskawicy obiegła miasto. Po drugie, napięcie potęgował fakt, że działo się to tuż po śmierci Józefa Piłsudskiego, którego mniejszości narodowe w II RP, a szczególnie Żydzi, uważały za swojego opiekuna i którego odejście ośmieliło środowiska nacjonalistyczne. Pogrzeb zaplanowano na 7 czerwca, na godzinę 17. Już przed domem Kuszcza zebrały się tłumy, około 1000 osób. Procesja żałobna prowadzona przez księdza Jana Malinowskiego w stronę cmentarza Farnego rosła z każdym metrem, osiągając liczbę 2000 uczestników. Choć na samym cmentarzu zakazano przemówień, by nie podsycać emocji, iskra została rzucona. Po zakończeniu ceremonii grupa radykałów, którym przewodził Alfons Panasiuk, nie rozeszła się do domów. Tłum wokół nich zaczął rosnąć i w końcu około 1000 osób ruszyło w stronę centrum, przechodząc ulicami Jerozolimską, Brygicką i Dominikańską. Tłum szybko rozpadł się na mniejsze, agresywne grupy. Zaczęło się od wybijania szyb, ale szybko przeszło w brutalne bicie przypadkowych przechodniów Żydów. Po latach świadkowie wspominali. Krzyczeli „bij Żyda”, na każdym rogu pisali „nie kupuj u Żyda”. Policja i wojsko stały w centrum, ale nikt nie próbował powstrzymać tłumu. Była pełna swoboda. Kto chciał, wynosił żydowskich sklepów, co mu się podobało. Tak wspominał tę chwilę Stefan Chociej, który miał wtedy zaledwie 8 lat. Inny świadek, Anatol Pieśniak, opisywał, że z okien domu przy ulicy Wileńskiej widział, jak niszczono wszystko, co żydowskie. Według późniejszych raportów policyjnych wybito szyby w 183 domach i 85 sklepach. Straty materialne oszacowano na ponad 20 tysięcy ówczesnych złotych, sumę odpowiadającą 200 średnim pensjom robotniczym. Zamieszki pochłonęły dwie ofiary śmiertelne. 21-letni Izrael Berezowski, syn kantora Wielkiej Synagogi, zmarł od ciężkiego urazu głowy. Druga ofiara to 52-letnia krawcowa Gedalia Bachar, którą tłum ukamienował na oczach jej 12-letniego syna. Ponad 40 osób zostało rannych. W nocy z 7 na 8 czerwca zaczęły powstawać oddziały samoobrony żydowskiej. Elimelech Chorowicz wspominał organizowanie sieci telefonicznej i grup obrońców rekrutujących się z silnych ludzi, rzeźników, tragarzy, byłych żołnierzy. Siedziba sztabu mieściła się w mieszkaniu Aarona Jezerskiego. Uzbrojeni w noże, a rzadziej w broń palną, żydowscy mieszkańcy przygotowywali się do odparcia kolejnych ataków. Ale największe nasilenie agresji przypadło na pierwszy wieczór. Także samoobrona żydowska, przynajmniej według materiałów rozprawy sądowej, w żaden sposób nie zasygnalizowała o swoim istnieniu. Niepokoje trwały łącznie 3 dni i przeniosły się także na drugą stronę Niemna. Przy tym władze starały się wyciszyć sprawę. Skonfiskowano nawet numer dziennika kresowego, który odważył się opublikować listę ofiar. Gazety więc, znające jak działa sanacyjna cenzura, ograniczały się do oficjalnych komunikatów o grupach mentów społecznych, które wywołały incydenty. Jesienią 1965 roku nadszedł czas rozliczeń przed sądem. Proces zabójców Kuszcza odbył się we wrześniu. Szmul Steiner został skazany na 12 lat więzienia, a Mejlach Kantorowski na 2 lata. Znacznie łagodniej jednak potraktowano uczestników pogromu. W listopadzie na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Główny prowodyr, Alfons Panasiuk, otrzymał tylko rok więzienia, a i ten wyrok zawieszono po wpłaceniu grzywny 100 zł. Tak niskie wyroki szokowały opinię publiczną i zostały uznane za zbyt łagodne nawet przez administrację wojewódzką w Białymstoku. Sąd Grodzieński nie zwrócił też uwagi na udział endecji w zamieszkach, choć Panasiuk należał do endeckiej młodzieżówki. W końcu nikt z figurantów sprawy o zamieszkach do więzienia nie trafił. Wydarzenia z czerwca 1935 roku zmieniły atmosferę Grodna. Między społecznościami zapanowała swego rodzaju zimna wojna. Rozpoczął się wzajemny bojkot sklepów, zakładów rzemieślniczych i restauracji. Radykalne ulotki krzyczały: Polaku, omijaj Żyda, wspieraj swoich. Choć wielu mieszkańców wciąż starało się żyć w pokoju, wiedząc, że w żydowskim sklepie można kupić taniej lub na kredyt. Podział stał się jednak widoczny, a kilka lat później w Grodnie zaczęły się ukazywać ewidentnie antysemickie i nacjonalistyczne tygodniki i ulotki, powtarzające hasło Polska dla Polaków. To tyle o tym tragicznym wydarzeniu sprzed 91 lat, o którym nie należy zapominać. Do usłyszenia w kolejnych

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem o zespole Stres, grupie uznawanej za jednego z pionierów polskiego hard rocka. Choć nie zdobyła takiej popularności jak późniejsze gwiazdy rodzimej sceny, jej działalność miała duże znaczenie dla rozwoju cięższego rockowego brzmienia w Polsce. Zespół powstał w 1971 roku w Poznaniu. Tworzyli go wokalista i gitarzysta Mariusz Rybicki, basista Henryk Tomczak oraz perkusista Janusz Maślak. Muzycy początkowo grali głównie repertuar taneczny, ale inspirowali się również twórczością takich wykonawców jak Black Sabbath, Deep Purple czy Jimi Hendrix. Te wpływy szybko znalazły odzwierciedlenie w ich własnej muzyce. Już kilka miesięcy po założeniu grupa zaczęła odnosić sukcesy. We wrześniu 1971 roku wystąpiła na wielkopolskich Rytmach Młodych w Jarocinie, zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii zespołów. Dodatkowo Mariusz Rybicki został uznany za najlepszego instrumentalistę festiwalu. Wkrótce potem czytelnicy Gazety Poznańskiej wybrali Stres najpopularniejszym zespołem Wielkopolski. Dzięki tym osiągnięciom muzycy trafili do studia Radia Merkury w Poznaniu, gdzie rozpoczęli nagrywanie własnych kompozycji. Pierwsza sesja odbyła się w lutym 1972 roku, a utwory Granica Życia i Dwa Lata Świetlne pojawiły się na antenie radiowej. Największy sukces przyniósł jednak utwór Ciężką Drogą. Wiosną 1972 roku piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów rozgłośni harcerskiej i stała się jednym z najgłośniejszych rockowych nagrań tamtego okresu. W plebiscycie magazynu Non-Stop znalazła się w czołówce najpopularniejszych utworów roku, a sam zespół uplasował się wysoko wśród najpopularniejszych grup muzycznych w Polsce. Mimo rosnącej popularności, kariera Stresu napotkała poważne przeszkody. Zespół nie otrzymał możliwości dołączenia do profesjonalnej estrady i funkcjonował na marginesie oficjalnego życia muzycznego. Muzycy rzadko koncertowali i nie mogli wydać własnej płyty, co znacznie ograniczało ich szanse na dotarcie do szeregu.

szerszej publiczności. W 1972 roku grupa zapisała się także w historii Poznania, nagrywając pierwszą wersję hymnu piłkarskiego Lecha Poznań. W sesji uczestniczyli nie tylko muzycy, ale również kibice klubu. W tym samym roku zespół miał okazję współpracować z wybitnym jazzowym wibrafonistą Jerzym Milianem, który wziął udział w jednej z sesji nagraniowych. Mimo kolejnych wyróżnień, sytuacja zespołu nie uległa poprawie. W 1973 roku Stres zdobył nagrodę podczas ogólnopolskiego przeglądu zespołów artystycznych w Płocku, ale nadal pozostawał formacją działającą poza głównym nurtem polskiej muzyki. W połowie lat 70. muzycy zaczęli poszukiwać nowego kierunku artystycznego. Skład został poszerzony o kolejnych instrumentalistów, a brzmienie wzbogaciło się o elementy rocka progresywnego. W następnych latach dochodziło do licznych zmian personalnych, jednak Mariusz Rybicki pozostał najważniejszą postacią grupy. Pod koniec działalności Stres przygotował kilka ambitnych programów estradowych, m.in. Teorię Powstania, Niepokonanego oraz Trylogię Przestrzeni. Zespół nagrywał również kolejne sesje radiowe, jednak nadal nie doczekał się pełnoprawnego albumu studyjnego. Ostatecznie grupa zakończyła działalność w 1979 roku. Przez wiele lat pozostawała legendą, znaną głównie kolekcjonerom i miłośnikom historii polskiego rocka. Dopiero po latach archiwalne nagrania zostały wydane przez Polskie Radio, a następnie ukazała się również winylowa kompilacja z najważniejszymi utworami zespołu. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z sesji nagraniowej Radia Merkury w Poznaniu z 1972 roku. W tamtym czasie utwór wzbudził sensację i zdominował praktycznie wszystkie listy przebojów, lecz władze uniemożliwiły dołączenie zespołu do profesjonalnej estradowej czołówki. Muzycy zmuszeni byli do egzystencji na marginesie oficjalnej sceny muzycznej. Muzykę skomponowali wspólnie Mariusz Rybicki oraz Henryk Tomczak, a sam Mariusz Rybicki jest autorem tekstu. Przed państwem zespół Stres. Ciężką drogą.

0: znadniemna i barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!